0: Westrzydowego z motorem wojskowym.
1: Tu Westrzydowego?
0: Westrzydowego z motorem wojskowym.
1: Pretty.